wczoraj, ja tu mogę gadać wiecznie. Wspominam w ciszy stare czasy i odpalam świeczkę. Są marzenia, które się nie spełnią, to tylko jeden płomień, a na ulicy jest ich życie pełno. Jedno jest pewne, jestem tylko kroplą wody w morzu. Płynąc prądem, czy mam zostać dzisiaj sam na lodzie? To drobne decyzje mające ogromne znaczenie. Niestety wielu to docenia dopiero w więzieniu albo pod ziemią, bo zły wybór może być pogrzeb.